0: Mehr Musik der letzten Jahre. Und die Hits von heute. 2010 Radio. Nonstop. Nonstop Music. 2010.
1: Rzucenie jest spektaklu i sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć. A później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.